0: music because I never done disco.
1: Wiggity, wiggity. Świąteczny potwór we mnie budzi się raz na dekadę. Wiem, ziomuś, to rzadko słyszę, jak narzekać.